0: Raz. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mój Rolex, bo nie widzę która, ale patrzę długo w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, weź wyluzuj mordę, jak się spóźnię, to się

0: good.
1: No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

dzieci do 12 roku. Dałam ci wszystko, ale znów spadam. Nie byłam gotowa do skoku. Dałam ci wszystko, ale nie to, czego potrzebujesz. Dałam ci wszystko, tyle ile mam, łącznie z całym bólem.

0: Radio Free.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: przestań już do mnie dzwonić. Przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Radio Free.
2: Znam ją tak dobrze, jakbyśmy dawno temu razem chodzili do szkoły. Zostałem pierwszą osobą.

0: Reklama.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
0: Reklama.

0: Tydzień w skrócie.
1: Dzień dobry, cześć. Przed mikrofonem w studiu Aleksander Brudziński. Kłaniam się. O taką majówkę walczyliśmy i choć nie ułożyła się idealnie w tegorocznym kalendarzu, wszystko rekompensuje pogoda. Wiosenna, nawet letnie temperatury. Dziś w mieście nawet 25 stopni Celsjusza na plusie i sporo słońca. Do 9 podsumujemy najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia, a powiemy m.in. o tym, że cała Polska oglądała 9-dniowy stream youtubera Łatwogang. Efekt zaskoczył pozytywnie wszystkich. Rozpisują się o nim media na całym świecie, bo udało się zebrać ponad 282 miliony złotych. Pieniądze trafią na leczenie zmagających się z nowotworem dzieci. Niebezpieczne promieniotwórcze odpady znalezione zostały w Parczewie. Sprawę bada już prokuratura. Lubelscy radni zdecydowali o nocnej prohibicji. O tym wszystkim do 9. Do usłyszenia za kilka chwil.

0: Ponad 282 miliony złotych zebrał youtuber Łatwogang dla fundacji Cancer Fighters. Transmisja na żywo trwała 9 dni. Udało się zebrać na leczenie zmagających się z nowotworem dzieci. Wśród osób, które dołączyły do tej inicjatywy, był m.in. Dawid Podsiadło, Robert Lewandowski czy koszykarki Lotto, AZS-u, UMCS-u Lublin. Ta zbiórka to fenomen, mówi dr Ilona Dąbrowska z Katedry Mediów Audiowizualnych UMCS. A tym tematem zajęła się nasza reporterka Inna Jaśnicka.
1: Wszyscy się dzisiaj zastanawiamy, jak to się stało, że tak młody chłopak osiągnął tak niesamowity wynik finansowy zbiórki. To jest dla nas taki fajny sygnał o tym, że my jeszcze nie do końca znamy potencjał internetu. Zwykle skupialiśmy się na tej ciemnej stronie, na zagrożeniach, a nagle okazuje się, że można bardzo dużo dobrego zrobić i wcale nie trzeba mieć sztabu ludzi, nie trzeba się przygotowywać przez pół roku. Więc fenomen, myślę, że powiedziałabym tutaj spontaniczność i taka prawda, bo zdecydowanie to, co widzieliśmy, 100% tego wszystkiego, co się działo tam w tej małej kawalerce, było cały czas transmitowane.
2: Cała akcja zbiórki pieniędzy dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters jest naprawdę, naprawdę niesamowita.
3: Koszykarkę mistrzowskiej drużyny Lotto AZS UMCS Lublin Aldona Morawiec.
2: Tydzień temu wygrałyśmy Mistrzostwo Polski, no i aktualnie to jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką miałyśmy. Także jako klub postanowiliśmy przekazać jeden taki złoty medal właśnie na licytację. Jesteśmy mega wdzięczni za to, że nasi wierni kibice włączyli się do licytacji i walczyli o ten złoty medal do samego końca. Teraz ten medal tak naprawdę zyskał dodatkową wartość.
4: Przechodzimy to, leczenie, to wszystko od października miesiąca.
3: Jedna z matek dziecka znajdującego się na oddziale onkologicznym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
4: Cały czas w trakcie leczenia. Było bardzo duże ryzyko i lekarz po prostu mi powiedział, że jeżeli po tydzień czasu po prostu później, on by już nie żył. Po prostu się cieszę z takich momentów, że są tacy ludzie, którzy chcą pomagać tym dzieciom, które pomagają naszym szpitalom. Jestem bardzo wdzięczna takim ludziom.
5: Ja jestem pod dużym wrażeniem społecznego odbioru takich akcji.
3: Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Katarzyna Drabko.
5: Bardzo, bardzo mnie cieszy taki poryw serca ludzi i rozumiem go i bardzo nam to pomaga w pracy. Natomiast na pewno jako lekarz kierujący oddziałem jeszcze bardziej potrzebne byłyby rozwiązania systemowe, czyli takie finansowanie opieki nad dziećmi z nowotworami, żeby nie trzeba było szukać dodatkowych środków. My rocznie, jeżeli chodzi o nowe rozpoznania chorób nowotworowych, mamy około 100 pacjentów nowo rozpoznanych, w tym nowotworów złośliwych, wymagających leczenia jest nieco mniej. W całej Polsce to jest mniej więcej 1200 pacjentów rocznie, więc są to choroby rzadkie. Natomiast są to pacjenci, którzy są leczeni bardzo intensywnie i wielodyscyplinarnie. Także te potrzeby dotyczą zarówno diagnostyki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, dotyczą leków, również tych leków, które są najnowocześniejszymi lekami.
3: Wojciech Szczęsny zapowiedział, że jeśli zbiórka będzie miała więcej niż 1 000 000 złotych, to on zagra w barwach LKS-u Tajfun Ostrów Lubelski. To się wydarzyło. Jakie emocje dzisiaj towarzyszą Państwu?
6: Bardzo się cieszymy.
3: Skarbnik klubu LKS Tajfun Ostrów Lubelski Adrian Wołowicz.
6: No bo jednak to jest legenda reprezentacji Polski, więc na pewno dla województwa lubelskiego, jak i dla Ostrowa Lubelskiego to będzie duża rzecz. Jeszcze tak naprawdę niedawno grał w reprezentacji Polski, zagra w takiej małym miejscowości jako Ostrów Lubelski. Patrząc po wywiadach Wojtka, na pewno wiemy, że jest to otwarta osoba, która lubi sobie pożartować, więc myślę, że dobrze wkomponuje się w drużynę i nie będzie to tylko jeden, a może uda się więcej, więc na pewno jakieś doświadczenie, myślę, że i ten przez 90 minut pomoże chłopakom.
3: Czy to też nam pokazuje, jaki potencjał ma pokolenie Z?
1: O tak, właśnie tak. I też się bardzo cieszę z tego względu, że ta sytuacja miała miejsce, bo znowu tutaj bardzo często pojawia się taki ton mówiący o tym, że to pokolenie nie jest zaangażowane, że nie chce niczego nowego tworzyć, że nie zależy. No mamy fantastyczny przykład na to, że wcale tak nie jest i może nareszcie coś się zmieni i damy szansę młodym ludziom, żeby się wykazywali. Może to będzie w ogóle piękna inspiracja dla innych młodych ludzi.
0: Złoty medal oraz koszulka koszulka z podpisami koszykarek Lotto AZS-u UMCS-u Lublin została wylicytowana za prawie 5000 zł. Fundacja Cancer Fighters uruchomiła specjalną stronę disnaraka.cancerfighters.pl, na której jeszcze po streamie były zbierane pieniądze. Łącznie udało się zebrać ponad 282 miliony złotych, a obecnie wydatkowane środki to blisko 7 milionów. Jak czytamy na stronie, pomoc trafia tam, gdzie jest najpilniejsza.
7: Free. Radio Free. Free.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
0: Reklama.

0: Słuchasz Radia Free.
1: Tydzień w skrócie.
2: Prokuratura w Parczewie zajmie się sprawą dotyczącą znalezienia niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych materiałów w garażu na terenie jednej z prywatnych posesji. Do ujawnienia toksycznych substancji doszło po zawiadomieniu przekazanym przez bialską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Według wstępnej opinii biegłego sądowego, który był na miejscu znaleziska, zidentyfikowane substancje obejmują szerokie spektrum związków chemicznych. O właściwościach toksycznych, żrących, wybuchowych i rakotwórczych mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia i spowodować zniszczenia w środowisku. O szczegółach Małgorzata Tymicka.
3: Wstępne ustalenia pozwoliły na stwierdzenie, że mamy do czynienia ze składowiskiem, na którym znajdowały się różne odpady chemiczne. Natomiast w trzech beczkach znajdowały się substancje o promieniowaniu jonizującym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: W pierwszej kolejności sztab kryzysowy, który został powołany w Parczewie, zajął się odpadem promieniotwórczym, który stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla osób w bezpośrednim otoczeniu tego garażu. W związku z tym pierwszą troską było znalezienie instytucji, która w sposób odpowiedzialny zajmie się zabezpieczeniem tych substancji promieniotwórczych. Dopiero po wywiezieniu ich stamtąd będzie możliwe przystąpienie do czynności na miejscu zdarzenia, czyli oględzin miejsca zdarzenia.
3: Jak zapewnia burmistrz miasta Paweł Kędracki, Urząd Miasta będzie prowadzić postępowanie administracyjne w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za odpady i nakazania jej usunięcia chemikaliów.
5: Jeżeli osoba, która zostanie wyłoniona w trakcie postępowania administracyjnego, nie dostosuje się do przeprowadzenia tych czynności, czyli mam tu na myśli usunięcie odpadów niebezpiecznych i obowiązek przejmuje na siebie gmina, a następnie w drodze regresu występuje do właściciela nieruchomości, do tej osoby, na którą zostanie nałożona konieczność usunięcia tych odpadów, z wnioskiem o postępowanie już egzekucyjne.
3: Informacja o składowaniu odpadów zaniepokoiła mieszkańców Parczewa.
6: No wiadomo, że jestem przeciwko temu, no bo to są substancje żrące i szkodliwe dla środowiska, dla ludzi. Dobrze, to wykryte zostało w porę.
7: Takich rzeczy ogólnie nie powinno się samemu na własną rękę magazynować, przetrzymywać, no bo jeżeli każdy taką chciałby samowolkę robić, no to wtedy byśmy mieli dookoła wszędzie takie toksyczne rzeczy. Albo tak jak jest bardzo często w Polsce się dzieje, że Polska jest śmietnikiem Europy. I my przejmujemy na nielegalne składowiska, które płoną, nie? Potem dziwnie płoną. I to nie dość, że dostaje się do atmosfery, do gleby, do wód gruntowych, wszędzie.
3: Nie ma obecnie żadnego zagrożenia dla pobliskich mieszkańców na terenie, gdzie znaleziono odpady, mówi rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie Krzysztof Fila, który relacjonuje działania Straży Pożarnej, jakie miały miejsce zaraz po powiadomieniu służb o całym zdarzeniu.
8: Sprawdziliśmy bieżącymi środkami, które mamy, wszystkimi miernikami, czy są tam jakieś substancje niebezpieczne. Wstępnie nasze mierniki nic nie wykazały, aczkolwiek były tam jakieś substancje zgromadzone na regałach, zabezpieczone, nie zidentyfikowano żadnych wycieków tych substancji, ale z uwagi na to, że na podejrzenie, że to mogą być jakieś substancje chemiczne, wezwano grupę specjalistyczną ratownictwa chemicznego z Lublina. No i grupa ta szczegółowo sprawdzała te wszystkie pojemniki i w wyniku tej analizy stwierdzono, że jest tam część pojemników właśnie znakowanych jako substancje palne. Między innymi znaleziono właśnie trzy pojemniki, które wykazywały źródło promieniowania promieniotwórczego. Sam obiekt został zabezpieczony przez policję na zewnątrz. Po prostu nie ma żadnych wycieków ani dla środowiska, ani dla osób z zewnątrz.
3: Są określone procedury, jeśli chodzi o magazynowanie odpadów, które bezwzględnie powinny być przestrzegane, mówi wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Lublinie Katarzyna Madoń-Kremeś.
9: Każde odpady, które są magazynowane, powinno być zezwolenie na tego typu działalność, więc nawet, nie wiem, prywatna osoba takich odpadów niebezpiecznych nie powinna przechowywać, powiedzmy, w gospodarstwie domowym, bo one podlegają ścisłym rygorom.
3: Ich usunięcie też związane jest z poniesieniem pewnych kosztów, utylizacja takich odpadów.
9: Oczywiście są specjalistyczne firmy, które mają zezwolenie na zbiórkę i na unieuszkodliwianie tych odpadów i wtedy po charakterystyce tych odpadów są one w odpowiedni sposób unieszkodliwiane.
3: Dodajmy, że prokuratura obecnie ustala, kto jest odpowiedzialny za składowanie odpadów. Nieoficjalnie ustaliłam, że właściciel garażu, gdzie znaleziono chemikalia, wynajął go innej osobie.
2: Za nielegalne składowanie tego typu odpadów grozi do 10 lat więzienia.

0: Tydzień w skrócie.
1: Lubelscy radni zdecydowali o wprowadzeniu nocnej prohibicji w mieście. Zakaz sprzedaży alkoholu do końca roku będzie obowiązywać w godzinach od 23 do 6, a od początku przyszłego roku od 22 do 6. Ta uchwała to efekt m.in. szerokich konsultacji z radami dzielnic, mówi przewodniczący klubu radnych Krzysztofa Żuka Piotr Choduń.
2: Skierowaliśmy tą uchwałę do rad dzielnic, zbierając ich opinie, a również znając już doświadczenia innych gmin, wiemy, że tam ta uchwała uporządkowała trochę, że tak powiem, przestrzeń publiczną, jeżeli chodzi o porządek w zakresie, powiedziałbym, ciszy nocnej, tak, która obowiązuje, jak wiemy, od 22 do 6 rano. To nie jest ograniczenie, prawda, swobody obywatelskiej, natomiast wspomnę tylko, że puby, restauracje, kluby nocne, tam ta sprzedaż będzie obowiązywała. Tutaj dotyczy tej sklepików małych, no głównie wiadomo, Żabki, sklepy nocne plus stacje paliw.
3: Robert Rebenda, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Lublin. Ja czekam na dane, które przekonają do tego, że ta prohibicja rzeczywiście nie tylko jest potrzebna, ale że faktycznie przyniesie skutek, który zakładamy. Bo ja rozumiem, że jeśli wprowadzamy tego typu decyzje w życie, no to mamy założone pewne cele, tak? Ja bym chciał, byśmy te cele zweryfikowali po pewnym czasie, czy rzeczywiście to, co założyliśmy, to faktycznie ta uchwała przynosi skutek, czy też rzeczywiście tylko i wyłącznie w jakiś sposób wprowadzamy prohibicję, ale tak naprawdę nie będziemy tego w żaden sposób mierzyć, weryfikować, czy faktycznie przynosi to pożądany skutek. Czy jeżeli to ma być tylko i wyłącznie pod jakąś, w jakiś sposób pod publikę, to trochę za mało.
4: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dobry pomysł, czy nie?
5: To w sumie jest obojętne, ale po co zabierać ludziom wybór? Jak ktoś chce się napić w nocy, to czemu nie?
6: No uważam, że dobry pomysł. No bo będzie mniej pijaństwa.
7: Co, siedzą po parkach, no i co? No braknie, no to pijemy dalej, nie? Pijemy dalej, to grandę. No różnie to bywa. Wiem, bo jestem alkoholikiem i wiem, jak to wygląda i definitywnie jestem za tym, żeby nie było sprzedaży.
8: To jak tak, to bardzo dobrze. Niech robią. Czy to coś pomoże, to nie wiem. Mety chyba będą znowu działać.
9: Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta Lublin. Nie nazywajmy tego prohibicją. To jest nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Myślę, że ta uchwała wprowadzi dużo porządku, spokoju, mniej interwencji policji, straży miejskiej. Na SOR-ach będzie spokojnie. Wprowadziło tego typu ograniczenia już 180 gmin. To jest dosyć oczywiste, że jeżeli ktoś wcześniej planuje spotkanie towarzyskie, to może tego typu zakupy wykonać wcześniej. Mnie się nie zdarza szukanie alkoholu o godzinie 2 w nocy, także to jest jasne. Ograniczenie wyłącznie w godzinach nocnych zapewne nie spowoduje jakichś strasznych turbulencji dla tych mniejszych przedsiębiorców. Mam taką nadzieję.
2: Wiadomo, że przy tych sklepach, gdzie ta sprzedaż alkoholu odbywała się w godzinach nocnych, no zdarzały się, zresztą mieliśmy też sygnały już od Straży Miejskiej, różne rzeczy, które no to jakby też ciszę nocną zakłócały. Druga sprawa, również na SOR-ach wiemy, że w godzinach nocnych gdzieś tam na tych SOR-ach różne rzeczy się działy z osobami nietrzeźwymi.
10: Jacek Kucharczyk, komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin. Na przestrzeni lat notowaliśmy wiele takich zdarzeń związanych z aktywnością mieszkańców po spożyciu alkoholu i na pewno duża część z tych zdarzeń dotyczyła tych zakupów już w sklepach nocnych w czasie spoczynku. Najwięcej mieliśmy zdarzeń z centrum miasta. To jest oczywiste. Stare Miasto, Plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To są te były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
2: Nie mówimy tutaj o całkowitym zakazie, tylko prawda o ograniczeniu, dopasowaniu właściwie do pewnych reguł, które już w przestrzeni publicznej obowiązują.
1: Za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży alkoholu w Lublinie głosowało 26 radnych, 4 wstrzymał się od głosu. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w mieście powinno wejść w życie na początku czerwca. Mimo to alkohol wciąż będzie można kupić, na przykład w pubach czy w restauracjach. To wszystkie informacje w tym wydaniu Tygodnia w Skrócie. Niech majówka trwa w najlepsze. Słyszymy się za tydzień punktualnie od godziny 8. Trzymajcie się. Przed mikrofonem w studiu był Aleksander Brudziński. Cześć!
11: Radio Free.

0: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
1: Reklama.

0: Reklama. Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruch serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruch serwis. Lublin Abramowicka 45.
1: Reklama.

0: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
3: W Fabryce Blasku?
2: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
4: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
5: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
6: Reklama. Weekend na luzie.
7: Zaczynamy wspólną niedzielę. Czas na weekend na luzie na antenie Radia Free. Dzień dobry i zapraszam oczywiście do godziny 14, a nazywam się Barbara Wróbel.

Talk to you za nami w Radiu Free, a ja mam nadzieję, że wszyscy obudzeni, wypoczęci, szczęśliwi i gotowi na celebrację Święta Konstytucji 3 maja, bo majówka was jeszcze nie pokonała, prawda? Yeah!

A to Waterfalls, czyli James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey na antenie Radia Free, gdzie już za chwilę Wally Lopez i Jamie Scott w kawałku You Can't Stop the Beat, a ja przypominam, że słuchać. A to Waterfalls, czyli James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey na antenie Radia Free.

0: 2. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w Skali, Szkole Podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
1: Reklama.

No nie ma opcji, żeby się do tego nie bujać. To oczywiście Megnerek, czyli Balza. Dla tych, którzy majówkę spędzają sami, też w Radiu Free coś się znajdzie. A mówiąc coś, mam na myśli oczywiście hity, które uprzyjemnią tę niedzielę. Jeśli czasem łapiecie się na poczuciu winy w związku z tym, że odmawiacie udziału w imprezach i spotkaniach, to pamiętajcie, że naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie wewnętrznego spokoju i trzymanie się z daleka od dram. Także to też można nazwać self-care'em. O! Poza tym życie jest za krótkie, żeby je spędzać w otoczeniu ludzi, którzy burzą nam spokój. Jest też za krótkie, żeby się izolować, więc wybierajmy mądrze. Ale dla tych, którzy dzisiaj jednak wybrali święty spokój, już teraz hity.

0: Ma.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
0: Reklama. Weekend na luzie.
4: Tę niedzielę spędzamy razem. Nazywam się Barbara Wróbel, a to Weekend na luzie na antenie Radia Free. Zapraszam do 14.00.

Można nie przepadać za Edem Sheeranem, ale trzeba przyznać, że w kwestii robienia hitów, to ten człowiek ma naprawdę dobry zmysł i dobrą intuicję. Shivers za nami, a już teraz A-Lock i Khalid w kawałku Dive.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas, Blessings za nami w Radiu Free. A jeszcze przed godziną 12 o cukrze porozmawiamy. I o tym, że wcale nie jest naszym przyjacielem. A przynajmniej niektórzy chcą, żebyśmy w to wierzyli.
1: Reklama.
2: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po Korowodzie Studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: Po czym najłatwiej...

Loco Loco, czyli Gordo w Radiu Free, a teraz coś z cyklu Świat przeciw ciasteczkom, co trochę wzbudza we mnie bunt, a trochę sprawia, że chcę się nad sobą zastanowić. Niezdrowa dieta, bogata w cukry proste i tłuszcze nasycone, potrafi strasznie zmylić nam organizm. Kiedy mówię strasznie, to mam na myśli strasznie, bo nasze bioroboty mogą pomyśleć, że trzeba walczyć z infekcją i się robi stan zapalny, bo zalew niezdrowych składników działa trochę jak sygnał zagrożenia, także... Takie rzeczy robią nam ciasteczka. I teraz zrobiło mi się smutno. Bo kto był przy mnie w najgorszej godzinie? Na pewno nie sałata.

0: Czy wiesz, że...
1: Hel ma około 7-krotnie mniejszą gęstość niż powietrze, co powoduje, że prędkość dźwięku w helu jest około 3 razy większa od prędkości dźwięku w powietrzu, przez co częstotliwość dźwięku wytwarzanego przez nasze struny głosowe staje się wyższa, a ludzki głos bardziej piskliwy.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free. Weekend na luzie.

0: Reklama.
1: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Kory z Nowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
0: Reklama. Radio Free. Weekend na luzie.
3: 12 na zegarach, a my wciąż razem. Nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam jeszcze na kolejne 2 godziny weekendu na luzie w Radio Free.

To Danielle Harley, Dua Lipa, Two Hearts w Radiu Free. A jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego spośród wszystkich dostępnych sportów ludzie wybierają na przykład boks, no to istnieje całkiem ciekawe naukowe wytłumaczenie, dlaczego sporty walki są dla nas super treningiem. Przede wszystkim dlatego, że angażują i mózg, i ciało jednocześnie. Tutaj koordynacja, uwaga, szybkie decyzje, to wszystko jest ważne. To nas wyciąga z takiej spirali często nieprzyjemnych, dziwnych myśli, bo musimy się skupić na ćwiczeniach. Wydziela się adrenalina, wydziela się dopamina, wydzielają się endorfiny, więc czujemy się dobrze. No i oczywiście radzimy sobie z wyzwaniem, przekraczamy swoje granice, działamy pod presją i to wszystko buduje odporność psychiczną. Także następnym razem, jak będzie do wyboru bieżnia albo worek treningowy, no to wiemy, co wybrać.

0: Reklama.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
0: Reklama.

Niezaprzeczalnie dobry utwór. Can't Deny It, czyli Jazzy Spritz w Radio Free. Trwa weekend na luzie, gdzie już teraz o łamaniu serc będzie. Taya Cruz i Break Your Hearts.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Weekend na luzie.
5: Trochę mi smutno, bo ten czas płynie zbyt szybko i zaczynamy naszą ostatnią dzisiaj wspólną godzinę. React, czyli Switch Disco na początek, a przed mikrofonem Barbara Wróbel.

Don't Want Your Love. No, żeby coś takiego śpiewać, to już naprawdę trzeba być zmęczonym i poirytowanym. I teraz coś dla wszystkich poirytowanych właśnie. Mały protip. Jak wszystko zaczyna nas wkurzać, to znak od naszych biorobotów, że czas zwolnić albo zmienić otoczenie przynajmniej na chwilę. I wtedy co jest turbo przydatne? Spacer. Proste, skuteczne, nawet krótki, nawet taki wokół domu, bloku, nawet taki, który trwa 10 minut. Jak tylko zauważamy te charakterystyczne sygnały z ciała, jak napięta szczęka, barki, spłycony oddech, czy to, że już nie chcemy miłości, to to jest ten moment na spacer, przewietrzenie się, wyjście z sytuacji, która irytuje, odzyskanie równowagi, zebranie myśli, no i oczywiście uniknięcie rzucania przypadkowymi przedmiotami. Bring the action.

0: A to najchętniej streamowana artystka według jednego z najpopularniejszych serwisów do słuchania muzyki, Taylor Swift, za nami The Fate of Ophelia, a już za chwilę Matt Con i Ray Dalton przypomną nam o tym, że nie warto się martwić.
1: Reklama.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: Reklama.

No tęsknimy za Daft Punk, nie ma co, tęsknimy za Daft Punk One More Time za nami w Radiu Free, gdzie w tej chwili o mikrobohaterze, który pomimo, że nikt go tego nie uczył, to zjada plastik. I to nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale też tam, gdzie inne organizmy nie podołały, bo na przykład brakuje tam tlenu. O czym mowa? No oczywiście o grzybach. Te organizmy są po prostu cichymi wybawicielami naszego świata. Amazoński grzyb wytwarza enzymy, które rozkładają plastik po prostu o tak. Bo może. Myślę, że powiedzenie nie każdy bohater nosi pelerynę powinno zostać przekształcone na wielu bohaterów posiada plechę. I to wytłumaczy wszystko.

0: Gęsty dym, cały ty, cała ja, czyli Bryska i Kubańczyk, i tym numerem dzisiaj się z wami pożegnam. Dziękuję wam za niedzielny weekend na luzie. Nazywam się Barbara Wróbel. Do usłyszenia, ćwir!
1: Reklama.
2: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Thermaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Thermaflow. Od projektu po instalację. Thermaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Thermaflow.pl.
3: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Younglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie SA. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
0: Reklama.

0: Czy wiesz, że...
1: Hel wrze w temperaturze 269 stopni Celsjusza.
0: Teraz już wiesz.
2: Weekend na luzie. Radio Free.

0: Potrzebujesz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
2: No nie.
3: Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w fabryce Blasku?
4: W fabryce Blasku?
3: Tak, w fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
5: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowoczesny przemysł wymaga certyfikowanych kompetencji. Rozwijaj umiejętności w zakresie robotyki przemysłowej w Branżowym Centrum Umiejętności. Praktyczne szkolenia dla pracowników produkcji, utrzymania ruchu i automatyków. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yangloosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
3: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
0: Reklama.

0: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i diplodenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
3: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Znajomość języków to podstawa, ale językiem przyszłości jest umiejętność zrozumienia robota. Zapraszamy na profesjonalne szkolenia do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie zawodowej robotyka. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.

0: Reklama. Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na zaruch serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruch serwis Lublin Abramowicka 45.
1: Reklama.

zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po Korowodzie Studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.

0: Czy wiesz, że...
1: W Wielkiej Brytanii obowiązuje przepis, który zakazuje naklejania znaczka z królową do góry nogami. Ktokolwiek złamie ten zakaz, może zostać oskarżony o zdradę stanu.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free. Weekend na luzie.

0: Radio Free.
1: What